Iwinyo tomtaki ya boro, abiro, abisiel, abich, angwem, adek, ario. Udong tom namachel, go chimi penj bwana struki ilain mewijamu. Mei yom jie mepurpero go namachel. Kune cheku yiri tamo, tom mena mekong namachel. Iwera boro, cha boro, chenukiko na hichi ambich duchu, chako chako boro.